0: amut dikatin retia paj fama medamere un retia paj pe yo kana bin wopo kore chuma chuma konkirenu
1: villa mira